0: Twindi Kiluka. Ange Nandao.
1: Singila mingi na ndorochi na pekochi nduro kwa singa kroni sekurite routière eke ikir na chaka pacha mozuko. Sekiti na pekona ndegochi wara Emmanuel Sambolifis ndalchi kwa singa chimbaye.

Kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat kat k

0: Azoti Boston City Rambegeti Bosangwa Lakwina Yapunala Eke Rambegeti Bazwa Delta Central Africa Ti Bazwa Barala Sio Akano La Fronde Kilukawi Nambegeti Chad Oui
1: Oui. Oui.